Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z Rock Radio. Slušnej rok z vinilů. Z vinilů.

Rádio. Slušnej rok z vinilu. Rock Rádio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Z vinilu.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rokovej. Rok Rádio. Rokovej voraz s... Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rok Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. S Danem.